Cześć, Jezus, święto, święcie, uczynki, jak wola, jak to święcie, uczynki.